0: Cassius 1999, abbiamo raccontato la storia che purtroppo non ha un lieto fine di questa canzone. E, era Cassius, questo progetto francese, la radio è sempre M2O.
1: Più musica, M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O.